tu je kar, pro lucho nemije. Ahoj. Ahoj, šupurka, ty, šupurka, tvoj kar, ten to je, je.